0: No to wiecie, co jest piękne w kupowaniu dzieł sztuki za 450 milionów dolarów? No możecie je potem schować tak dobrze, że nikt go nie zobaczy.
1: To trochę jak kupić najdroższy telewizor świata i trzymać go w kartonie.
0: No właśnie, obraz przypisany Leonardowi da Vinci kosztował 450 milionów dolarów i od momentu zakupu właściwie no wszyscy próbują ustalić, gdzie on jest.
1: Była wersja z jachtem, teraz bardziej prawdopodobny jest skarbiec w Genewie.
0: Czyli obraz ma wartość mniej więcej jak kilka bardzo drogich rzeczy, a jego aktualny widok to prawdopodobnie ściana skarbca.
1: I tylko wyobraź sobie ochroniarza, który codziennie patrzy na ten sejf i wie, że za drzwiami jest 450 milionów dolarów.
0: No ja to bym chyba nawet nie zamykał szafki z herbatą przy takiej odpowiedzialności.

0: Reklama.
1: Lubisz na ostro? To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapepperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin, ulica Kaletnicza 12, telefon 731 011 180 oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37, telefon 513 908 983. Pepperoni. Smak, który rozpala apetyt.
2: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czeka aż 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
0: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
1: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
0: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
1: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
0: A co z jedzeniem?
1: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
0: Dzieci nie będą się nudzić?
1: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
2: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie w przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A Czesne? Ani grosza. Słuchajcie, rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
3: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: No i proszę bardzo, Włocławska Biblioteka znowu przyciąga mocne nazwisko.
1: I tym razem ktoś, kogo naprawdę trudno nie kojarzyć.
0: Artur Andrus, dziennikarz, poeta, satyryk, autor piosenek, no 15 września spotka się z mieszkańcami Włocławka.
1: I można przyjść bez biletu.
0: Tak jest, ulica Warszawska, godzina 17.
1: To może być dobre spotkanie dla tych, którzy lubią humor, ale trochę taki bardziej inteligentny.
0: No, czyli dla nas po prostu ryzykowne.
1: Dlaczego?
0: No bo jeszcze ktoś zacznie porównywać.
1: I wtedy biblioteka będzie musiała zdecydować, kto ma więcej książek, a kto ma więcej żartów.

0: Reklama.
1: Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
0: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
2: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Włocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową w pobliżu, podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
0: To było ogłoszenie płatne. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nowe czołgi K2 już w Braniewie. Polska wzmacnia wschodnią flankę NATO. Asystencja osobista coraz bliżej. Rząd zapowiada wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Jak rozpoznać jadalnego grzyba? W Białymstoku trwa kurs dla grzyboznawców. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek o dostawie wojskowej. Polska ma kolejnych 28 nowych czołgów K2. Kupiliśmy je w Korei Południowej. Trafiły do Braniewa, mają wzmocnić wschodnią flankę NATO. Łącznie wojsko ma mieć 1000 takich czołgów. Docelowo K2 mają być produkowane w Polsce. W 2028 roku asystencja osobista będzie dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Skorzysta z tego nawet 500 000 osób. Rząd przyjął już projekt, drugie czytanie prawdopodobnie we wrześniu. Dowieziemy to, mówi wiceminister Sebastian Gajewski.
2: Najpierw prawo do usług z zakresu asystencji osobistej będą miały osoby najbardziej potrzebujące. Asystencja osobista będzie przysługiwać w wymiarze od 20 do 240 godzin miesięcznie.
1: Asystenci mają być zatrudniani na podstawie umowy zlecenie lub umowy B2B. Będą zarabiać od 40 do ponad 50 zł brutto za godzinę. Kolizja samochodu osobowego z łosiem zablokowała dziś drogę między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim. Mamy najnowsze informacje. Z krajowej drogi numer 17 już jest przejezdna. Rano auto wpadło na przebiegającego przez drogę łosia. Kierowca trafił do szpitala. Łoś spłoszony pobiegł do lasu. Ogólnopolski kurs dla grzyboznawców rozpoczął się w białostockim sanepidzie. Są wykłady i zajęcia w terenie. Kurs potrzebny jest osobom, które chciałyby handlować grzybami, ale biorą w nim udział także po prostu ich miłośnicy, tacy jak Maciej Szkółka z Krakowa.
3: Żółte, różowe, czerwone, to wszystko są gołąbki. Część z nich jest na pewno jadalna.
4: Dużo grzybów ma swoje subarwtóry, na przykład kurka to lisówka, czubajka kania.
5: Trzeba się znać, to jest jedna sprawa, a druga, jeśli grzyba nie znamy, to nie bierzemy.
1: Opowiadały grzyboznawczynie z białostockiego sanepidu Irena Jarocka i Halina Budziejko. Kolejna fala ekstremalnych upałów nadchodzi nad Włochy. Od dziś przyniesie temperatury, które na południu kraju mogą sięgnąć 45 stopni. Od końca maja zanotowano we Włoszech ponad 50 dni rekordowego gorąca. Jak zaznaczył dziennik La Repubblica, włoskie morza są tak upalne, że ziemia nie może się ochłodzić. Las Klint, Bodo Glimt i Sabah Baku, w którym gra Tymoteusz Puchacz, zdobyły bilety do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Dziś kolejne 4 mecze w najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu. Olympique Lyon zagra z Fenerbahce. W pierwszym meczu było 1-1. Dlatego pogromcy Górnika Zabrze ze Stambułu postawili się w niełatwej sytuacji. Tym bardziej, że francuskie media liczą na to, że na własnym boisku Olympique pokaże klasę, mówi trener francuskiej drużyny Paulo Fonseca.
6: Jesteśmy bardzo zmotywowani. Myślę, że to normalne. To ważny moment dla nas i dla klubu. Moment, który rozumiemy jako szansę, by zaznaczyć swoją obecność w historii, ale jesteśmy także świadomi jakości przeciwnika.
1: Jutro polskie kluby będą walczyć o grę w Lidze Europy i Lidze Konferencji. Dla Lecha i Jagiellonii to powinna być formalność. Wysoko wygrały swoje pierwsze mecze. Trudne zadanie będą mieli Raków w meczu z Hajdukiem i Górnik z AS Monaco.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dzisiaj pogodnie i słonecznie, a temperatura od 19, no może 20 stopni na północnym wschodzie do 24 na zachodzie Polski. Miejscami na północy i południu może trochę popadać. Wiatr słaby, co najwyżej umiarkowany.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Kilka chwil po 12:00, środa, ostatnia wakacyjna środa, moi drodzy. Dużo wakacyjnych hitów się pojawi na naszej antenie. Będziemy przywoływać wysoką temperaturę. Ciekawe, czy ta się pojawi jeszcze w te wakacje, choć na chwilę. Będziemy dziś mówić m.in. o budżecie obywatelskim. Jak środa wpół do weekendu, to sprawdzimy sobie też, co w ten ostatni weekend wakacji dzieje się na Kujawach. No ale przede wszystkim, tak jak mówiłem, mnóstwo muzyki. Filip Waćkowski, cześć!
0: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

że nudzicie życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko git i haha, ale wiem,

0: Jest 26 dzień sierpnia, Międzynarodowy Dzień Psa. Ale pomyślicie sobie, przecież Dzień Psa to był jakoś niedawno. No tak, tylko że to był polski, teraz jest międzynarodowy, światowy. To wszystkim czworonogom wszystkiego najlepszego. Z drugiej strony, każdy właściciel psa to wie, że Dzień Psa obchodzony jest w zasadzie codziennie.
1: Reklama. Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama. Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpi okazji. Doktor Materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
1: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Powstanie plac zabaw na osiedlu Rybnica. Oraz ci liderki KK Włocławek prowadzą nabór do zespołu. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Ratusz ogłosił przetarg na budowę osiedlowego placu zabaw na osiedlu Rybnica wraz z siłownią zewnętrzną i boiskiem wielofunkcyjnym oraz parkiem Rybnica. Projekt będzie realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Rybnica i stanowi funkcjonalnie powiązaną całość z parkiem Rybnica, w ramach którego zaplanowano wykonanie ścieżek tematycznych, budowę miejsc postojowych oraz montaż elementów małej architektury przy zachowaniu istniejącej zieleni. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Tak jak deklarowałem i w trakcie wyborów, kiedy w kampanii wyborczej zadeklarowałem, że zbudujemy na osiedlu Rybnica park, a później w budżecie obywatelskim w 2025 roku mieszkańcy jeszcze dodatkowo zaproponowali budowę boiska oraz placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Oba projekty w sensie dokumentacji wykonaliśmy, ponieważ te dwie inwestycje znajdują się właściwie w sąsiedztwie. Ogłosiliśmy przetarg z podziałem na dwa zadania. Czekamy na oferty potencjalnych wykonawców.
2: To nie koniec inwestycji miejskich na Rybnicy. Miasto chce przebudować drogę, mówi Krzysztof Kukucki.
3: Jesteśmy w trakcie projektowania też przebudowy samej ulicy Rybnickiej. Przebudowy, która też jest przez mieszkańców tej części naszego miasta od wielu, wielu lat oczekiwana. Aktualnie ten projekt, koncepcja znajduje się w ocenie oddziaływania na środowisko, dlatego że odcinkowo to będzie przebudowana ulica Rybnicka na ponad 3 kilometrach, więc tutaj ta procedura oddziaływania na środowisko jest obligatoryjna. Natomiast po realizacji tej inwestycji ta część miasta zyska przede wszystkim bezpieczną, równą drogę, ale z chodnikami i odseparowaną drogą rowerową, która właściwie stanie się takim kręgosłupem tego osiedla.
2: Miasto powoli przygotowuje się do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Dojdzie do kilku zmian. Mieszkańcy zyskali prawo do poparcia aż 3 wybranych inicjatyw, co zwiększa szanse na wybór różnorodnych zadań. Wnioski dzielone są w nowej formule na pulę ogólnomiejską oraz instytucjonalną. Marzysz o występach przed publicznością, tańcu i sportowych emocjach? Cheerleaders KK Włocławek prowadzą nabór do swojego zespołu. To szansa dla wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił i dołączyć do grupy występującej podczas meczów koszykówki. Jeżeli masz energię, lubisz taniec i chcesz rozwijać swoje umiejętności, właśnie teraz możesz zrobić pierwszy krok. Mówią Dominika i Kamila.
4: Casting odbędzie się na parkiecie, oczywiście w Hali Mistrzów, 29 sierpnia o godzinie 13.
5: Kto może się zgłosić i w jaki sposób na casting? Czy trzeba być zawodową? Domyślam się, że chodzi tylko o dziewczyny, bo męskiej sekcji nie rekrutujecie. Czy te dziewczyny muszą mieć za sobą jakieś szkoły taneczne, jakieś elementy baletu, czy mogą po prostu, czy tak powiem, przyjść z ulicy?
6: Oczywiście, że mogą przyjść z ulicy, nie trzeba mieć żadnego doświadczenia. Nawet chętniej właśnie przyjmujemy takie dziewczyny bez doświadczenia, że właśnie tego wszystkiego się nauczyły, poznały to i tak naprawdę, jedynym takim obostrzeniem to jest to, że muszą mieć ukończone 16 lat.
2: Więcej szczegółów dotyczących castingu, terminu i zgłoszeń można znaleźć w informacjach publikowanych na Facebooku przez zespół Cheerleader KK Włocławek.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

gdzie ty żył. Czym cię zniechęciłem, że mnie wciąż unikasz?

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: Kochani, widzę taki artykuł w internecie. Duchowny na telefon, nowy przywilej dla duńskich polityków. O co chodzi? W Danii politycy będą mieli kapłana na telefon. Potrzebują wsparcia duchowego? No to dzwonię. I zobaczcie, ten Zachód niby tak rozwinięty, a po raz kolejny się okazuje, że my jesteśmy daleko z przodu. Przecież my takie coś mamy od 30 lat. Prawie to samo. Bo u nas odwrotnie. Jest pewien kapłan, który ma polityków na telefon. A i bezdomny mu potrafi samochód kupić.
1: Reklama.
2: Zacznij naukę już dziś. Nie czekaj z zapisem do września. Wybierz szkołę policjalną Żak we Włocławku. Pomagamy zdobyć pewny zawód od ponad 25 lat. Zapisz się na zak.edu.pl lub wpadnij do sekretariatu na Młynarską 1A przez 3.
3: Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 56 50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
1: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Francuska turystka wraca do zdrowia po ataku żubra na Mazurach. Nocna strzelanina w Żorach to była policyjna obława. Lublin pęka z dumy. W ogrodzie po 12 latach urodziły się kolejne pawie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie ma zagrożenia życia dla kobiety w ciąży, którą wczoraj w Puszczy Boreckiej na Mazurach zaatakował żubr. Zwierzę zaatakowało spacerujące poboczem drogi małżeństwo z Francji. Kobieta trafiła do szpitala w Giżycku. Ma złamania w okolicach miednicy. Żubr zaatakował niespodziewanie, mówi Ewelina Szklarzewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
2: Zawsze musimy mieć na względzie, że to są dzikie zwierzęta. Ich zachowania mogą być nieprzewidywalne. Takie zwierzęta dają sygnały, że są zaniepokojone. To może być kręcenie ogonem, kręcenie głową, grzebanie racicami w ziemi.
1: Koniec lata to okres godowy u żubrów. W tym czasie mogą być rozdrażnione. Żubr, który zaatakował francuską parę, prawdopodobnie nadal przebywa w Puszczy Boreckiej. Nocna strzelanina na osiedlu w Żorach na Śląsku. Podczas policyjnej obławy padło kilkanaście strzałów. Zatrzymano dwie osoby w wieku 31 i 32 lat. Próbowali uciec autem i potrącili policjanta. Wtedy padły strzały i pojazd został unieruchomiony. Oboje zostali wyciągnięci z samochodu i zatrzymani.
3: Śledczy zabezpieczyli narkotyki,
1: mówi podkomisarz Bogusława Kobeszko z rybnickiej policji. Potrącony policjant nie odniósł poważnych obrażeń. Już niecały tydzień do pierwszego dzwonka w szkołach, a nauczyciele zaplanowali na ostatni dzień wakacji protest. W Warszawie odbędzie się manifestacja, a to będzie dopiero początek szerszej akcji. O jej formie zdecyduje zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego we wrześniu. Jak mówi wiceszefowa ZNP Urszula Woźniak, w ramach protestu nauczyciele mogą nie brać dodatkowych godzin albo rezygnować z wyjazdów na wycieczki. Nauczyciele chcą 15% podwyżki. Rząd proponuje od przyszłego roku 3%.
4: Słowo podwyżka dla nauczyciela to jest obraźliwe w tym momencie. Jeżeli będą utrzymane te wskaźniki, to w 2027 wynagrodzenia nauczycieli znajdą się na najniższym poziomie 2023 roku. Jak się skończyła kadencja tamtego rządu na najniższych wynagrodzeniach nauczycieli, to jak widzimy, kadencja tego rządu skończy się na tym samym poziomie.
1: Mówi Urszula Woźniak z ZNP. Związkowcy domagają się też powiązania pensji nauczycieli ze średnią płacą w gospodarce. A w ostatnim tygodniu wakacji sprawdzamy, jaka pogoda na górskich szlakach. W Beskidach zawitała już jesienna aura. Warunki na szlakach są jednak dobre, twierdzą goprowcy. Rano było dość chłodno, od 10 stopni na Markowych Szczawinach do 14 w Szczyrku. Widoczność ograniczona do kilometra. Jak twierdzą ratownicy górscy, w Beskidach chwilowo można odpocząć od upałów, podobnie też od tłumów. Ruch turystyczny jest umiarkowany. W Lublinie urodziły się małe pawie. Pierwszy raz od 12 lat przyszły na świat w ogrodzie saskim. Mieszkańcy dowiedzieli się o tym i już czekają na spacery pawich piskląt.
5: Szczególnie moje wnuki.
6: Bardzo, bardzo mi się podobają, bo są słodziutkie, malutkie.
7: Widziałaś już kiedyś takie stworzonka, takie małe? Gdzieś na wsi na przykład?
6: Kurczaczki chyba widziałam.
1: Na razie pisklęta są pod ochroną swojej pawiej matki.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Trochę powyżej 20 stopni, dzisiaj maksymalnie 24, tylko nad morzem, miejscami poniżej około 19, dużo słońca, przelotne opady możliwe tylko na krańcach północno-wschodnich i na Podhalu. Wiatr słaby tylko na wybrzeżu, trochę bardziej dokuczliwy, a ciśnienie wysokie 1023 hektopaskale.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
9: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert, Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
10: Wow!
9: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
11: Maturzysto, koniec presji. Studia bez progów punktowych w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Nie czekaj na wyniki. Zapisz się już dziś i zarezerwuj sobie miejsce. Wybierz kierunek dla siebie. Kosmetologia, odnawialne źródła energii, kryminologia, informatyka, jedyny w Polsce marketing cyfrowy i wiele innych. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na bsw.edu.pl. Hashtag studiuj, bo warto.
0: Po reklamie.
10: Jesteśmy po 13. Moi drodzy, już za chwilę rusza włocławski budżet obywatelski. Jak masz pomysł na to, co zmienić w stolicy Kujaw, to uwaga, miasto daje rekordowe ponad 6 milionów złotych. Będzie można zgłaszać te projekty od 14 września przez 2 tygodnie w dwóch kategoriach, ogólnomiejskiej oraz instytucjonalnej. Każdy mieszkaniec będzie mógł przedstawić dowolną liczbę propozycji. Warunkiem zgłoszenia jest zdobycie poparcia zaledwie 5 mieszkańców Włocławka. Czyli tak naprawdę to czasem wystarczy przejść się po swoim domu, ewentualnie zadzwonić do mamy. 14 września rusza zbieranie propozycji do włocławskiego budżetu obywatelskiego. W tym roku do wydania rekordowa kasa.
0: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Czasem jak się spojrzy, w jakich klubach grają nasi piłkarze, no to reprezentacja Polski musi być prawdziwą potęgą. Kamil Grabara został nowym bramkarzem Juventusu. Będzie grał w Turynie, będzie grał w słonecznej Italii, chociaż na północy to z tym słońcem tak na dwa razy czasem. W każdym razie, ścieżka polskiego bramkarza jest znana. No i Juventus, później emerytura, no i mistrzostwa Hiszpanii z Barceloną.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Chcesz, aby twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
1: Po reklamie WPP na 101,4 FM.

0: Zajrzyjmy do świata polityki, ale też trochę do świata show biznesu. Prezydent Karol Nawrocki w Juracie organizuje wydarzenie przyszłość.pl. No i tam przez dwa dni będzie się działo naprawdę sporo, między innymi zajęcia z samoobrony, debaty, aktywności sportowe i uwaga, koncert z Kolima. Na wydarzeniu pojawi się najważniejsza osoba w państwie. A oprócz Skolima też prezydent.
1: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Lubisz na ostro?
3: To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapepperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin. Ulica Kaletnicza 12. Telefon 731-011-180. Oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37. Telefon 513-908-983. Pepperoni. Smak, który rozpala apetyt.
4: Po reklamie. Popołudnie po polsku. Na 101,4 FM.

0: Popołudnie w środę, jeszcze wakacyjne, ale za tydzień to będzie trwać rok szkolny. Okazuje się, że na te kilka dni przed pierwszym dzwonkiem w całym kraju brakuje naprawdę mnóstwa nauczycieli. W każdym regionie u nas też są wakaty. No w supermarketach mamy już kasy samoobsługowe. Jak tak dalej pójdzie, to uczniowie będą mieć lekcje samoobsługowe.
1: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chotcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czeka aż 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Mamy kolejnych 5 super nowoczesnych samolotów F-35. Zełenski podziękował Polsce za życzenia z okazji Dnia Niepodległości. Ostatni dzwonek na szkolne zakupy.
2: Trzecia klasa, podstawówki, więc już trudne sprawy.
3: Dopiero zaczynamy zakupy. Córka jest bardzo wybredna.
1: Warto skorzystać z programu Dobry Start. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Za kilkadziesiąt godzin przywitamy w Polsce kolejnych 5 nowych samolotów F-35, poinformował właśnie minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że maszyny zmierzają do 32. bazy lotnictwa taktycznego w Łasku.
4: Będą wchodzić na służbę jak najszybciej. To jest moje zadanie, które chcę postawić przed siłami zbrojnymi, przed siłami powietrznymi, przed polskim lotnictwem. Jak najszybciej wdrożenie do pełnej służby F-35 i FA-50.
1: Pierwsze super nowoczesne myśliwce trafiły do Polski w połowie maja. Po nowej dostawie siły powietrzne będą dysponowały 8 maszynami nazywanymi Husarz. Wszystkie maszyny będą w Polsce do 2029 roku. Samoloty, łącznie 2 eskadry, trafią do baz w Łasku i zachodniopomorskim Świdwinie. Kurtuazyjne listy między prezydentami Polski i Ukrainy. Karol Nawrocki z Wołodymyrem Zełenskim wymienili się uprzejmościami z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Nawrocki złożył życzenia, Zełenski podziękował za polskie wsparcie od początku rosyjskiej inwazji. Zadeklarował też chęć dalszego rozwijania relacji z Polską z poszanowaniem trudnej historii, jak to określił. Karol Nawrocki podkreślił, że Polska nadal wspiera ukraińską walkę o niepodległość. Minister energii określił jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Nie będzie większych zmian. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 57 groszy. Olej napędowy maksymalnie 7,47. Czy w Warszawie może być ciszej? Tego chcą stołeczni radni. Domagają się zmian. Proponują tak zwane fotoradary akustyczne, mówi Renata Niewitecka z Koalicji Obywatelskiej, szefowa Komisji Ochrony Środowiska.
5: Chcemy uregulowania przepisów, chcemy mieć możliwość stawiania fotoradarów akustycznych, bo dziś to jest niemożliwe.
1: Poziom hałasu w Warszawie regularnie przekracza normy Światowej Organizacji Zdrowia. I po smogu to właśnie hałas uznawany jest za największy czynnik ryzyka. Sierpień w pełni, a rodzice już w trybie zakupowym. Plecaki, zeszyty i piórniki, a także przybory plastyczne, obuwie na zmianę i strój sportowy. Lista wyprawki szkolnej rośnie z każdym dniem, dlatego niektórzy już zaczęli pierwsze zakupy. Z rodzicami rozmawiał reporter Marcin Starzec.
2: Zakupy robione są dla mojego syna Filipa. Trzecia klasa, podstawówki, więc już trudne sprawy, tak, bo już edukacja przedszkolna się kończy, więc wszystko, co jest potrzebne, na bieżąco kupowane. Zobaczymy oczywiście, co szkoła jeszcze powie, czego brakuje.
3: Dopiero zaczynamy zakupy, także oglądamy. Córka jest bardzo wybredna, jeśli chodzi o kupowanie, także wszystko jest przed nami.
6: A w jakiej kwocie chce się pani zmieścić?
7: Myślę, że tak może w 1000 się zamkniemy, bo to ten pierwszoklasista większy wydatek, bo to pierwszy raz.
1: A w wydatkach może pomóc program Dobry Start, czyli jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup szkolnej wyprawki. Sport. Piłkarze Wieczystej Kraków mają nowego trenera. To Chorwat Zeljko Kopić. Doświadczony szkoleniowiec, ma 48 lat. Prowadził najlepsze zespoły w Chorwacji, Hajduki, Dynamo Zagrzeb. Pracował też w Bułgarii i Rumunii. W Krakowie zastąpi Kazimierza Muskala. Wieczysta zajmuje przedostatnie miejsce w Ekstraklasie.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Całkiem przyjemnie. Dzisiaj nad morzem około 20 stopni, w centrum 22, na zachodzie 24. Dużo słońca, a jutro ma być jeszcze ładniej. Aura cały czas słoneczna, a temperatura nawet 25 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Parę minut po 14 i rozpoczynają się popołudniowe godziny szczytu na drogach Włocławka i regionu. We Włocławku staniemy na Płockiej, dojeżdżając do ronda od strony centrum. Staniemy też na Wyszyńskiego i Brzeskiej. Duży ruch na skrzyżowaniu Wienieckiej i Toruńskiej, czy rondzie u zbiegu Witosa, Okrężnej oraz Chopina.
0: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Wrócę do tego, o czym wspominałem. Dziś mamy Międzynarodowy Dzień Psa. A w naszym kraju okazuje się, że psów jest naprawdę dużo. Blisko 8,5 miliona. W co drugim polskim domu mieszka pies. No krótko mówiąc, kochamy psy, no. Na szczęście trochę inaczej niż w niektórych krajach Azji.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
1: Po reklamie ogłoszenie płatne.
4: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Wrocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową w pobliżu, podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
1: To było ogłoszenie płatne. Po polsku na 101,4

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się Twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje Ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpi okazji. Doktor materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
0: Po reklamie.

0: Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Psa. O tym wspominałem, mówiłem, że w naszym kraju jest blisko 8,5 miliona psów. I to się okazuje, kochani, że w Polsce jest więcej psów niż dzieci. No i jest problem, bo mój Burek nie wygląda na kogoś, kto by chciał pracować na nasze emerytury.
1: Reklama. Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 56 50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
2: Po reklamie.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez trend,

0: pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności, pola przedburzowo przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Powódź zmiotła z ziemi wioski w Nepalu. Są ofiary i wielu zaginionych. Sąd wypuścił na wolność pijanego kierowcę. Teraz nie można go odnaleźć. Zmieni się jadłospis w szkolnych stołówkach. Zdrowiej ma być też w sklepikach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Katastrofa w Nepalu. Gwałtowna powódź zabiła co najmniej 9 osób. Kilkaset osób zaginęło. Doszło do trzęsienia ziemi i lawiny w Himalajach. Bilans ofiar może gwałtownie wzrosnąć. Powódź zrównała z ziemią całe wioski. Woda zniszczyła m.in. hydroelektrownie, drogi i mosty. Szef CIA odwiedził Moskwę. Spędził tam 8 godzin. Amerykańskie media zastanawiają się po co. Według różnych spekulacji John Ratcliffe miał ostrzec Rosję przed agresją wobec NATO. Inne teorie mówią, że chodzi o wojnę w Iranie. Rosjanie oficjalnie mówią, że to rutynowe kontakty służb, a Amerykanie sprawy nie komentują w ogóle. Tomasz Orchowski.
2: Wall Street Journal zauważa, że Amerykanie mają informacje o przygotowaniach do mobilizacji i planach przetestowania NATO poprzez wrogie działania na terytorium państw sojuszu. W tym scenariuszu Ratcliffe poleciał do Moskwy, żeby ostrzec ją, że Waszyngton o tym wszystkim wie i lepiej by Kreml nie decydował się na takie kroki. Radio Wolna Europa zwraca uwagę, że szef CIA pojawił się w Rosji zaraz po ogłoszeniu przez USA zwiększenia presji ekonomicznej na Teheran sojusznika Moskwy. To ani oznaka pokoju, ani wojny. To sygnał, że zwykłe kanały zawiodły i konieczne jest użycie ciężkiej artylerii. Komentuje wizytę Ratcliffe'a Komsomolska Prawda.
1: Fałszywy masażysta chodził po sanatorium, miał dopuścić się seksualnego przestępstwa na kuracjuszce. 56-letni mężczyzna usłyszał zarzuty. Grozi mu 8 lat więzienia, mówi Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
3: Jedna z kobiet zgodziła się na usługę, jednak zachowanie mężczyzny szybko wzbudziło jej niepokój i sprzeciw. Kiedy pokrzywdzona stanowczo zaprotestowała, przerwał swoje zachowanie i uciekł z pokoju.
1: Policja sprawdza, czy takich przypadków mogło być więcej. Policjanci z Trójmiasta poszukują pirata drogowego, którego sąd najpierw wypuścił na wolność, a potem w drugiej instancji zmienił zdanie i zarządził areszt. Kamil S. w lipcu pod wpływem alkoholu i z 3 zakazami prowadzenia pojazdów uciekał przed radiowozem obwodnicą Trójmiasta. Sąd wypuścił go na wolność i kierowca jest już nieuchwytny. Takich ludzi trzeba od razu aresztować, mówi były szef gdańskiej drogówki Zbigniew Korytnicki.
4: Ci zakazowcy, którzy 5., 6., 10. raz są zatrzymywani do kontroli i nie trafiają do aresztu, no rodzi się pytanie, dlaczego? Ja rozumiem, że pierwszy raz będzie to sarkazm. Może ktoś nie wiedzieć, że jest zakazowcem. No ale przy drugim, trzecim, kolejnym przypadku, no nie oszukujmy się.
1: Wypuszczony na wolność mężczyzna od lat nie ma stałego adresu zamieszkania. W przeszłości był wielokrotnie poszukiwany. Będzie zdrowiej. W szkolnych sklepikach pojawią się produkty z mniejszą ilością cukru, tłuszczu i soli. Do tego potrzebna jest jeszcze edukacja, mówi dietetyczka Anna Janiszewska-Janowicz.
5: Żeby dzieci miały skojarzenie, że te produkty są zdrowe i warto w nie inwestować, bo one dadzą mi dużo energii, wpłyną na moją koncentrację, na świadomość.
1: To zmiany od 1 września. Zdrowsze ma być też menu w stołówkach.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Dziś aura pogodna i łagodna, w większości kraju dużo słońca, a deszczu raczej nie zobaczymy. Temperatura od 20 stopni na północnym wschodzie Polski do 24 na zachodzie. Wiatr słaby lub co najwyżej umiarkowany. Jutro też bardzo ładnie, a nawet jeszcze cieplej.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Jesteśmy po 15 popołudniowej godziny szczytu na drogach naszego regionu. W Brześciu Kujawskim poczekamy sobie skręcając w lewo z Limanowskiego w Kolejową w Lipnie. W Lipnie to całe centrum jest zakorkowane, po prostu ciężko by było to ominąć. Natomiast we Włocławku Brzeska, Wyszyńskiego w stronę mostu, Płocka od centrum do ronda. Tutaj ten dojazd do ronda przy tamie się korkuje. Tłoczno jest też na skrzyżowaniu Alei Kazimierza Wielkiego z Królowej Jadwigi.
0: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Słuchać już.
1: Dzisiaj mamy Światowy Dzień Psa, o tym już też wspominałem. No i chciałem wam sprzedać jakieś ciekawostki dotyczące życia psów. Wpisałem na YouTubie psy, obejrzałem

0: Ten film, ale, ale no byłem w szoku. Przez 2 godziny ani jednego czworonoga.
1: W imię zasad, skur...
2: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czeka aż 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
3: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
2: Maturzysto, koniec presji. Studia bez progów punktowych w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Nie czekaj na wyniki. Zapisz się już dziś i zarezerwuj sobie miejsce. Wybierz kierunek dla siebie. Kosmetologia, odnawialne źródła energii, kryminologia, informatyka, jedyny w Polsce marketing cyfrowy i wiele innych. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na bsw.edu.pl. Hashtag studiuj, bo warto.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Oznakowanie przy szkołach sprawdzone przez policjantów z Włocławka. Kolejna edycja włocławskiego budżetu obywatelskiego. Raz spacer z przewodnikiem PTTK na Zawiśle. Patryk Jarmierski, Ból z Włocławka, zapraszam. Włocławska drogówka sprawdziła oznakowanie w rejonie szkół i placówek oświatowych przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Policjanci skontrolowali 92 miejsca na terenie Włocławka i powiatu włocławskiego. Nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości. Od 1 września funkcjonariusze wraz ze Strażą Miejską będą dodatkowo czuwać nad bezpieczeństwem dzieci na drogach, zwracając uwagę między innymi na zachowanie kierowców oraz przypominając najmłodszym zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Działania prowadzone są w ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły. Niebawem ruszy kolejna edycja włocławskiego budżetu obywatelskiego. Pula środków w tym roku jest większa niż ubiegłej edycji. Sądząc po liczbie głosów oddawanych przez włocławian na poszczególne projekty, popularność budżetu obywatelskiego rośnie. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
4: Uwielbiam spotykać się z mieszkańcami Włocławka za waszym pośrednictwem właśnie przy okazji budżetu obywatelskiego, bo po pierwsze to są gotowe pomysły, z którymi przychodzą do nas mieszkańcy, a po drugie to jest namacalny wpływ mieszkańców na to, jak zmienia się nasze miasto i mamy ogromną przyjemność po raz kolejny ogłosić, że kolejna edycja budżetu obywatelskiego zbliża się dużymi krokami, bo od 14 do 30 września będzie trwał nabór projektów, które później będą poddane całej procedurze, najpierw weryfikacja, później głosowaniu. Żeby złożyć taki projekt, po pierwsze trzeba mieć pomysł, tych pomysłów można mieć nieograniczoną ilość, tyle ile przyjdzie tylko do głowy, tyle można złożyć. Warunek jest jeden, trzeba znaleźć 5 osób, które poprą ten pomysł, więc trzeba namówić 5 osób do tego, żeby podpisały się pod propozycją.
3: Następnie pomysły będą weryfikowane w Urzędzie Miasta. W tym roku ratusz przeznaczy na budżet obywatelski 6 milionów 150 tysięcy złotych w dwóch kategoriach: ogólnomiejskiej i instytucjonalnej. Mówi Jakub Sosiński, koordynator włocławskiego budżetu obywatelskiego.
5: 14 września dokładnie otwieramy nowy portal, bo to będzie nowa strona internetowa, na której mieszkańcy Włocławka będą mogli założyć sobie intuicyjne konto, osobiste konto, poprzez które będzie można zgłaszać, tak jak pan prezydent wspomniał, dowolną ilość swoich własnych pomysłów, projektów, które chcielibyście, żeby były w naszym mieście, na waszych osiedlach, na naszych ulicach zrealizowane. Dwie kategorie, rekordowe pieniążki w tym roku, 6 milionów 150 tysięcy, zatem zachęcamy serdecznie. Drodzy państwo, co jest bardzo ważne, to są pomysły. Państwo, zapraszamy was serdecznie z waszymi pomysłami. Nie musicie być ekspertami w każdej dziedzinie. My mamy powołany do tego specjalny zespół do spraw opiniowania merytorycznego. Każdy wasz pomysł trafi do nas na skrzynkę odbiorczą. Każdy pomysł zostanie przeze mnie zweryfikowany oraz przez moich kolegów. Jeżeli cokolwiek będą jakiekolwiek nieścisłości, my oczywiście zrobimy wszystko, żeby ten wasz projekt doszlifować, dopracować. Oczywiście będziemy w stałym kontakcie z pomysłodawcami tych projektów. Niczego nie będziemy zmieniali sami na własną rękę. Współpraca między urzędnikami a pomysłodawcami to jest tutaj nasza nowość, którą prowadzimy już od 2 lat.
3: To, które pomysły zyskają największą popularność, dowiemy się 5 grudnia. Ostatnią wakacyjną sobotę, 29 sierpnia, odbędzie się kolejny spacer z przewodnikiem PTTK. Uczestnicy wyruszą w kierunku Zawiśla. Zbiórka o godzinie 10 przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei 65 w budynku dworca. Organizatorzy przypominają o wygodnym obuwiu i odpowiednim stroju. W razie potrzeby część trasy na wzgórze może zostać pokonana miejskim autobusem. Koszt biletu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

0: Jeszcze ostatnie tchnienia wakacji i ostatnie kino plenerowe, jeśli chodzi o Włocławek. Pojutrze, w najbliższy piątek, na terenie ogrodu parafii ewangelickiej przy ulicy Brzeskiej we Włocławku będzie można zobaczyć film w ramach dyskusyjnego klubu filmowego Ósemka. Pokazany zostanie film Wartość sentymentalna. Jest to międzynarodowy dramat z 2025 roku. Nie będę wam spoilerował, warto na pewno to obejrzeć. Zresztą ten film był nominowany do 9 Oscarów. Najbliższy piątek, godzina 21, ogrody parafii ewangelickiej przy ulicy Brzeskiej we Włocławku, darmowe kino plenerowe.
1: Reklama.
2: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie. W przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A czesne? Ani grosza. Słuchajcie, rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
1: Po reklamie. Włocławek. Dla was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rutynowe spotkanie, mówi o wizycie szefa CIA w Moskwie Donald Trump. Wielki kataklizm w Nepalu, powódź zmiotła z ziemi całe wioski. Pijany rolnik prowadził traktor, nagrali go inni kierowcy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump po raz pierwszy skomentował wizytę szefa CIA w Moskwie. Trump oświadczył, że spotkanie było w pewnym sensie rutynowe. Media spekulują, że mogło chodzić o nadzwyczajne ostrzeżenie Moskwy przed konsekwencjami ataku na NATO, albo też o wojnę w Iranie, którego Rosja jest sojusznikiem. Do co najmniej 18 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w błyskawicznej powodzi na północy Nepalu, przy granicy z Tybetem. Wśród zaginionych są setki turystów. Polski resort dyplomacji sprawdza, czy w zdarzeniu ucierpieli obywatele naszego kraju. Tomasz Orchowski.
2: Nepalska Izba Turystyki donosi, że spośród około 400 zaginionych podróżnych, prawie 300 to cudzoziemcy. Ponad 100 zaginionych to obywatele Indii, 17 Malezji, 12 Wielkiej Brytanii, 8 Korei Południowej, 4 RPA. Wśród osób, których los jest nieznany, są też obywatele USA, Australii i Holandii. Ofiary odnotowano także po drugiej stronie granicy, w Tybecie. Widziałem, jak powódź porywa 9 ciężarówek wraz z ludźmi. To było wstrząsające. Uczę tu od 18 lat i nigdy czegoś takiego nie widziałem. Przyczyną błyskawicznej powodzi było prawdopodobnie trzęsienie ziemi, które wywołało lawinę schodzącą z lodowca.
1: Pierwsza pomoc, rozróżnianie alarmów i wykrywanie dezinformacji. Takie umiejętności mieszkańcy całej Polski będą mogli zdobyć w ten weekend. W sobotę i niedzielę w wielu miastach zostaną przeprowadzone szkolenia w ramach krajowego treningu reagowania. Są bezpłatne, mówi rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Karolina Gałecka.
3: Te bezpłatne szkolenia przeprowadzają oczywiście specjaliści ze Straży Pożarnej, osoby, które na co dzień pracują w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach kryzysowych. I oczywiście tutaj kilka punktów ważnych i istotnych o tym, jak reagować w sytuacji kryzysowej.
1: Szkolenia będą realizowane od samego rana, między innymi w centrach miast, w miejscowościach turystycznych, w bibliotekach, domach kultury i przy remizach OSP. Kompletnie pijany rolnik jechał traktorem z 10-letnim dzieckiem na pokładzie. 26-letniego mężczyznę nagrali telefonem inni kierowcy, powiadomili policję. Mówi starszy aspirant Joanna Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.
4: Przeprowadzone przez policjantów badanie potwierdziło, że mieszkańcy Rzeszowa, którzy zgłaszali tę interwencję, mieli rację. Mężczyzna miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Prowadzone postępowanie wykaże również, czy swoim zachowaniem naraził on na niebezpieczeństwo 10-latka.
1: Sprawa trafiła już do sądu. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi do 3 lat więzienia i zakaz kierowania pojazdami do 15 lat. Zablokowana autostrada A2 w kierunku Poznania. Między Nowym Tomyślem a Bukiem zderzyły się 2 samochody. Co najmniej 1 osoba została ranna. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami do późnego popołudnia. Po latach zapowiedzi są pierwsze konkrety w sprawie nowego stadionu dla piłkarzy Rakowa Częstochowa. Miasto zaczęło projektowanie obiektu, który ma powstać na terenie dawnej fabryki Elanex. Wstępnie zgodzono się na wyburzenie części hal, tak by zrobić miejsce pod stadion. Klub szacuje, że nowy obiekt pomieści około 15 tysięcy kibiców.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Wieczór zapowiada się spokojnie, bez opadów. W całym kraju pogodnie, zachmurzenie małe. Temperatura spadnie poniżej 20 stopni, najchłodniej będzie na północnym wschodzie Polski. Wiatr słaby. Jutro bardzo ładnie, słonecznie i ciepło do 25 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
6: Zacznij naukę już dziś. Nie czekaj z zapisem do września. Wybierz szkołę policjalną Żak we Włocławku. Pomagamy zdobyć pewny zawód od ponad 25 lat. Zapisz się na zak.edu.pl lub wpadnij do sekretariatu na Młynarską 1A przez 3.
7: Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 5650. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
0: Po reklamie.
8: Za chwilę rusza włocławski budżet obywatelski. W tym roku do wydania jest rekordowa kasa. Więcej o tym porozmawiamy sobie w tej godzinie. Jesteśmy po 16. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.
0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

Moi drodzy, już za chwilę rusza włocławski budżet obywatelski. Jak masz pomysł na to, co zmienić w stolicy Kujaw, to uwaga, miasto daje rekordowe ponad 6 milionów złotych. Będzie można zgłaszać te projekty od 14 września przez 2 tygodnie w dwóch

0: Wspierające aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
1: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen! Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu! Codziennie i to we własnym domu! Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta! Nie prześpij okazji! Doktor Materac, Włocławek, Park Handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
2: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
3: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Włocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
2: To było ogłoszenie płatne WPP na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Lubisz na ostro? To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapepperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin, ulica Kaletnicza 12, telefon 731 011 180 oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37, telefon 513 908 983. Pepperoni. Smak, który rozpala apetyt.
2: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu FENIX 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
0: Po reklamie.
3: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
4: Kolejne zmiany kadrowe w szpitalu we Włocławku oraz 25 orlików w regionie przejdzie modernizację. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku doszło do kolejnej zmiany kadrowej. Dyrektor placówki poinformował dzisiaj o powołaniu nowego zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Łukasz Prycht zastąpił na tym stanowisku Jakuba Wojtaczkę, który w ostatnich tygodniach publicznie wskazywał na nieprawidłowości w funkcjonowaniu szpitala i krytykował działania dyrekcji. Mówi Dariusz Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
5: Pan doktor współpracuje z nami, on za chwilę wiele słów o sobie powie. Natomiast pracuje z nami, tak jak ja pracuję, to już go pamiętam, czyli kilka dobrych lat. Ponad 3 lata. Przyjął ten obowiązek, o który go poprosiłem. Wie, że to jest wielkie wyzwanie, ale świetnie sobie daje radę. Już ten pierwszy miesiąc, który mija, pokazuje, że jest to osoba ta, która powinna być na tym stanowisku. Pan doktor ma dwie specjalizacje, jest chirurgiem i jest onkologiem. Również prowadzi bardzo duży zespół. Ilość łóżek w jego oddziale to jest, proszę Państwa, aż 80. W związku z tym to jest naprawdę duży oddział.
4: Nowy zastępca dyrektora od kilku lat jest związany z włocławską lecznicą. Łukasz Prycht mówił m.in. o swoich planach dotyczących dalszego funkcjonowania szpitala i tego, co już udało się zrobić. Mówi Łukasz Prycht, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa.
6: Od niecałego miesiąca, którą pełni tę funkcję, pierwszym podstawowym, takim naszym newralgicznym punktem była praca naszego oddziału ratunkowego SOR-u i już poczyniliśmy w tym kierunku duże zmiany. Zaczynamy pozyskiwać lekarzy do pracy na SOR-ze, żeby ta praca była bezpieczna dla wszystkich i żeby w całości było zabezpieczenie medyczne dla pacjentów z Włocławka i okolic.
4: Dyrektor szpitala odniósł się również do sytuacji finansowej placówki. Dariusz Szczepański podkreślał, że przedstawiona ostatnio analiza dotycząca finansów i funkcjonowania szpitala, przygotowana przez byłego zastępcę, nie była jego zdaniem profesjonalną oceną sytuacji.
5: Wbrew pojawiającym się określeniom, materiał przygotowany przez pana byłego zastępcę dyrektora do spraw lecznictwa nie miał charakteru audytu. Ja mam tutaj napisane słowa audyt zawsze w cudzysłowie, żebyście państwo wiedzieli. Była to samowolna analiza, oparta przede wszystkim na ogólnych oraz zbiorczych danych statystycznych. Bez pełnego oraz rzetelnego odniesienia się do dokumentacji medycznej poszczególnych pacjentów oraz wszystkich uwarunkowań dotyczących sprawozdawania świadczeń. Skalę problemu metodologicznego obrazuje przeprowadzona przez szpital ponowna analiza przypadków dotyczących braku określonych kategorii sprawozdawczych. Analizując tylko przykład roku 25, wskazać należy, iż dane przedstawione w audytach byłego zastępcy prowadzą do wniosku o ogromnej skali niewykazanych świadczeń. I teraz podaję dane, te, które pan były zastępca przywoływał w swoich wyliczeniach. Punktem wyjścia według niego była zawyżona o 15 112 liczba wszystkich pacjentów SOR oraz wynikająca z niej zawyżona o 14 632 liczba pacjentów rzekomo podlegających kategoryzacji. Przy zastosowaniu rzeczywistych danych sytuacja wygląda diametralnie inaczej.
4: Zmiany kadrowe to kolejny element trwającej od kilku tygodni dyskusji wokół włocławskiego szpitala. Do sprawy i kolejnych informacji dotyczących szpitala będziemy wracać. Kolejne 25 kompleksów sportowych w województwie kujawsko-pomorskim zostanie zmodernizowanych. Na ten cel przeznaczono blisko 10,6 miliona złotych z programu Moje Boisko Orlik 2012. W regionie działa obecnie 213 orlików, a modernizacją objęto już ponad połowę z nich. Remonty mają poprawić przede wszystkim stan nawierzchni, bezpieczeństwo i zaplecze sportowe. Wśród tegorocznych beneficjentów znalazły się m.in. Wocławek, Kobal, Baruchowo, Toruń, Bydgoszcz, Ciechocinek i Grudziądz. We Wocławku modernizowane będą dwa kompleksy przy ulicach Wienieckiej i Gniazdowskiego.
1: To jest Puls Włocławka. Włocławek po polsku na 101 i 4 FM.
0: Pierwsza jesień bez depresji, rdzawe liście znowu wirują z mur, Ademi i Netflix.

0: tym tygodniu ostatni wakacyjny spacerek z przewodnikiem PTTK po Włocławku. Tym razem w najbliższą sobotę będzie można poznać tajemnice włocławskiego Zawiśla. Chcecie poznać historię włocławskiego Zawiśla? Zobaczyć najwyższy punkt Włocławka? Uczestnicy powinni przygotować wygodne obuwie i strój, no i ewentualnie przygotować się na koszt biletu autobusowego na Zawiśle. Zbiórka w najbliższą sobotę o 10:00 pod informacją turystyczną, czyli przy budynku włocławskiego dworca. Udział jest darmowy.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
4: Północ Włocławek. Polski Kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku. Profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
3: Zapraszamy do oddziału we Włocławku. Ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
4: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach. Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
5: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
4: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
5: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
4: A co z jedzeniem?
5: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
4: Dzieci nie będą się nudzić?
5: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wojskowy samolot sprowadził ciała ofiar wypadku autokaru na Węgrzech. Trump mówi, że wizyta szefa CIA w Moskwie nie była niczym nadzwyczajnym. Wielka bitwa na pomidory w Hiszpanii. W słynnej Tomatinie warzywami obrzucały się 22 tysiące ludzi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek wracamy do tragicznego wypadku autokaru na Węgrzech. Ciała 12 ofiar są już w Polsce. Przed godziną 13 na lotnisku w Krakowie wylądowała wojskowa kasa. Marcin Starzec.
2: Na zlecenie prokuratury okręgowej w Krośnie, która prowadzi śledztwo w sprawie wypadku, ciała pielgrzymów sprowadzono do Krakowa, gdzie sekcję zwłok wykona Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wczoraj wieczorem zakończono formalności związane z przewiezieniem zwłok, w tym przekazano stronie węgierskiej wszystkie akty zgonu. W węgierskich szpitalach pozostały jeszcze 3 najciężej ranne osoby. Gdy tylko ich stan zdrowia na to pozwoli, a lekarze wyrażą zgodę, pacjenci zostaną przetransportowani do polskich szpitali. Równolegle w placówkach medycznych w Rzeszowie pod opieką lekarzy są jeszcze 3 osoby. Pozostali uczestnicy tego tragicznego zdarzenia zostali już wypisani ze szpitali i przebywają w swoich domach.
1: Do wypadku doszło ponad tydzień temu, gdy autokar wracający z pielgrzymki do Medjugorje wypadł z drogi. Zginęło 12 pasażerów. Trump dementuje spekulacje w sprawie szefa CIA w Moskwie. Mówi, że John Ratcliffe poleciał na Kreml rutynowo. Wbrew doniesieniom niektórych mediów nie chodziło o to, by powstrzymać Rosję przed agresją wobec krajów NATO. Amerykańskie media mówiły też o sprawie uwolnienia amerykańskich obywateli więzionych przez Rosję albo o wojnie w Iranie.
3: Nie chodziło o żadną z tych kwestii. Nienawidzę zawodzić ludzi, ale to była częściowo rutynowa wizyta. Oczywiście chcielibyśmy zakończenia wojny w Ukrainie. John Ratcliffe to świetny facet, ale nie poleciał. Leciał tam, żeby rozmawiać o rzeczach, o które pytasz. Coś może jednak z tego wyjść.
1: Mówi prezydent USA. Sprawę skomentował też minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówi, że wizyta szefa CIA w Moskwie nie jest pierwszą taką wizytą w historii. Odbywają się one w ważnych momentach.
4: Jeżeli jest decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych, to do takich wizyt dochodzi. Polska jest w gronie państw, która ze służbami Stanów Zjednoczonych dzisiaj pracuje najbliżej na świecie, więc dla nas to zawsze lepiej, jak więcej informacji jest pozyskiwanych, ustalanych i Polska jest w gronie państw, które mają dostęp do tych informacji.
1: Była to pierwsza wizyta dyrektora CIA w Rosji od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej wojny z Ukrainą. Teraz Polska, pomoc dla Litwy. Nasi eksperci pojadą jutro przywracać Litwie dostawy prądu, poinformowały o tym tamtejsze władze. Po energetycznym paraliżu wywołanym przez potężną burzę na Litwie ponad 250 tysięcy domów zostało bez energii. Niektóre nie mają prądu do dziś. W hiszpańskim Buñol odbyła się największa na świecie bitwa na pomidory. Ponad 22 tysiące uczestników obrzucało się 150 tonami czerwonych warzyw. Tegoroczna Tomatina przyciągnęła więcej osób niż rok temu. Tradycja tej nietypowej zabawy trwa nieprzerwanie od ponad 80 lat. W festiwalu wykorzystano specjalnie uprawiane na tę okazję i nieprzeznaczone do spożycia pomidory z Estremadury.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Zapowiada nam się przyjemny, spokojny wieczór z temperaturą delikatnie poniżej 20 stopni. W nocy też łagodniej nie powinno padać, około 10 stopni na północy możliwe mgły. A jutro bardzo ładny dzień, dużo słońca, a temperatura nawet 25 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
6: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
7: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert, Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
8: Wow!
7: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
0: Po reklamie.
9: Jesteśmy po 17, ostatni tydzień wakacji, też mnóstwo ciekawych wydarzeń w naszym regionie. Trwa chociażby sezon dożynkowy. Za chwilę sprawdzimy, co będzie się działo na dożynkach w Lubaniu. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć.
0: W jak Włocławek, po polsku na 101,4 FM.

0: Moi drodzy, trwa sezon dożynkowy i dzieje się bardzo, bardzo dużo. W najbliższą sobotę chociażby dożynki w Lubaniu. To wszystko na placu sportowym obok szkoły podstawowej. Początek o godzinie 14. O 15 wyruszy korowód dożynkowy, później część obrzędowa, no i oczywiście będą koncerty. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Kama Sutra. Udział jest darmowy. To nie jedyne dożynki, jakie odbywają się w najbliższy weekend w naszym regionie. O wszystkich postaram wam się opowiedzieć.
1: Po polsku na 101 i 4.

0: Spoglądamy do kalendarza. Dziś 26 dzień sierpnia. Imieniny obchodzą Adrianna, Sandra, Maria oraz Aleksander. Najlepszego. Słońce wstało dopiero o 5:40, a zajdzie o 19:41. Do końca wakacji tydzień. Niespełna.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie. W przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A Czesne? Ani grosza. Słuchajcie rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
1: Po reklamie. Włocławek. Dla was. Po polsku na 101,4 FM.

Kilkanaście minut do 18:00. Oczywiście przed nami wiadomości z kraju i ze świata punktualnie o 18:00. Następnie wakacyjne granie. Ostatnia środa wakacji, kochani. Filip Waćkowski, dzięki za dziś. Do jutra. Do usłyszenia. Cześć.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ruch w sklepach polskiej rodziny szykują się na nowy rok szkolny. Obława po śmiertelnym ataku pseudokibiców w Krakowie. Ciastka z plastikowych butelek stworzyli naukowcy pracujący dla NASA. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polskie rodziny na zakupach, szczególnie ruch, zwiększył się w sklepach papierniczych i obuwniczych, a to oznacza, że wakacje definitywnie się kończą, a zaczynają wydatki, w czym ma pomóc świadczenie 300+, czyli dobry start, aby dostać te pieniądze jeszcze we wrześniu. Wniosek trzeba złożyć do końca sierpnia.
2: Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS najpóźniej do końca sierpnia. Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożone, że świadczenie 300+ zostanie nam wypłacone do 30 września.
1: Przypomina Beata Kopczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rodzice i opiekunowie złożyli do tej pory ponad 2 miliony wniosków. Łącznie ZUS wypłacił już blisko 800 milionów złotych. Co trzeci pracownik chciałby poznać wysokość wynagrodzeń na porównywalnych stanowiskach w firmie, wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Taką możliwość da unijna dyrektywa równościowa, która może wejść w życie od przyszłego roku. Z badań Instytutu wynika jednak, że informacja o niższym wynagrodzeniu i jej porównanie z wyższymi płacami kolegów znacząco obniżyłaby satysfakcję z pracy. Co ciekawe, dotyczy to też tak zwanej luki płacowej, mówi Iga Rozbicka z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
3: Tak, taki jest wniosek rzeczywiście z badania, które przeprowadziliśmy, że pracodawcy powinni już dziś zainteresować się tym, żeby przeanalizować strukturę wynagrodzeń w swoich firmach i wyeliminować ewentualne nieuzasadnione, nieusprawiedliwione różnice, bo też, czyli takie, których nie jesteśmy w stanie uzasadnić obiektywnymi kryteriami.
1: Z badań wynika też, że pracownik, który dowie się, że jego wynagrodzenie jest niższe o 5% od wynagrodzenia kolegów, jest skłonny do negocjacji płacowych z szefem albo do szukania nowej pracy. Kilkuset policjantów szuka sprawców śmiertelnego pobicia 36-latka w krakowskiej Nowej Hucie. W Małopolsce powstała specjalna grupa, która ma zatrzymać wszystkich uczestników ataku. Zarówno ofiara, jak i napastnicy mieli wywodzić się ze środowisk pseudokibicowskich, o czym Katarzyna Mynaczek.
4: Na razie zatrzymano dwie osoby, w tym jedną nieletnią. Policja chce ująć jeszcze trzech kolejnych podejrzewanych. Funkcjonariusze pracują po 24 godziny na dobę, mówi Katarzyna Cisło, rzecznik małopolskiej policji.
5: Efektem ich działań było ustalenie tożsamości osób bezpośrednio zaangażowanych w pobicie.
4: Po wydarzeniach, do których doszło z czwartku na piątek, Wisła Kraków wprowadziła do regulaminu zakaz eksponowania symboliki grup kojarzonych z ustawkami i działaniami przestępczymi, mówi rzecznik klubu Damian Urbaniec.
6: W przypadku naruszenia tych zapisów mogą być stosowane dostępne sankcje, w tym zakaz uczestnictwa w wydarzeniach na stadionie do 2 lat.
4: A w określonych przypadkach, jak zapowiada klub, także dalsze kroki prawne.
1: Wysokobiałkowe ciastka z plastikowych odpadów. Takie wypieki przygotowali amerykańscy naukowcy w ramach projektu związanego z NASA, polegającego na przyszłościowym pozyskiwaniu żywności w kosmosie. Naukowcy opracowali metodę, w której drożdże przetwarzają związki pochodzące z plastikowych butelek i odpadów roślinnych w białko, witaminy i substancje nadające smak. Na razie ciastka cieszą jedynie oczy na podniebienie. Przyjdzie jeszcze czas, gdy przyjdą zgody na przeprowadzenie testów smakowych z udziałem ludzi.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro zachmurzenie na ogół małe, najwięcej chmur na wschodzie i krańcach południowych Polski. Na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu, a o poranku lokalnie mgły. Na termometrach jutro do 21 stopni na północnym wschodzie, do 23 stopni w centrum i 26 na południu Polski.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Siostry Venus i Serena Williams otrzymały dziką kartę do rywalizacji deblowej w wielkoszlemowym US Open. Mecz pierwszej rundy debla w Nowym Jorku będzie drugim wspólnym spotkaniem Amerykanek w tym sezonie, po tym jak młodsza z nich, 44-letnia Serena, w czerwcu wznowiła karierę. Serena, czyli 23-krotna mistrzyni wielkoszlemowa w singlu w Nowym Jorku, ma już za sobą turniej mixtów, gdzie w parze z Carlosem Alcarazem odpadła w drugiej rundzie. Starsza z sióstr Williams zagra w US Open także w singlu. Maja Chwalińska i Austriaczka Sinia Kraus awansowały do ćwierćfinału debla turnieju rangi WTA 500 w Monterey. W pierwszej rundzie pokonały Rosjankę Aleksandrę Panową i Belgijkę Magali Kempen 1-6, 6-3, 10-8. Chwalińska w Meksyku zagra także w singlu. Jej pierwszą rywalką będzie Amerykanka Alicia Parks. Reprezentacja Polski siatkarek zapewniła sobie awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy, ale przed podopiecznymi Stefano Lavariniego wciąż dwa najtrudniejsze mecze grupowe. Jutro Polki zmierzą się z Niemkami, a pojutrze z Turcją. O czym więcej teraz Błażej Kulesza.
10: Wygrany 3-0 mecz ze Słowenią śmiało można określić za przełomowy, bo Polki zagrały w nim tak, jak grać w tym turnieju chciały od początku.
11: Oceniam to spotkanie bardzo dobrze. Zaczęliśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę.
10: Mówi pełniąca tymczasowo rolę kapitana w zespole Magdalena Stysiak.
11: Każda wygrana jest ważna. Mamy już te 3 wygrane na koncie i myślę, że później nikt nie będzie patrzył na to, jak wygrałyśmy, tylko ile punktów mamy.
10: A tych na koncie jest tyle, że spokojnie można myśleć już o 1/8 finału, mówi rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
12: Teraz każda z nas uwierzyła w to, że potrafimy grać nadal w siatkówkę i mam nadzieję, że to jest początek naszej dobrej gry.
10: Polkom teraz pozostaje walka o jak najwyższe miejsce w grupie. O ile mecz z Niemkami będzie z gatunku tych zaciętych, o tyle trudno będzie wygrać z Turcją, tym bardziej przed ich własną publicznością.
9: A mówił o tym Błażej Kulesza.
13: Reklama.
14: Zacznij naukę już dziś. Nie czekaj z zapisem do września. Wybierz szkołę policjalną Żak we Włocławku. Pomagamy zdobyć pewny zawód od ponad 25 lat. Zapisz się na zakedu.pl lub wpadnij do sekretariatu na Młynarską 1A przez 3.
13: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ciała pielgrzymów po wypadku na Węgrzech są już w Polsce. Polska kupi od Hiszpanii nowoczesne samoloty do tankowania w powietrzu. Ratownicy morscy kończą pracę nad Bałtykiem, ale najpierw czas na podziękowania. Agnieszka Trajnowska-Bis. Jutro w Krakowie ruszą sekcje zwłok ofiar katastrofy polskiego autobusu na Węgrzech. Dziś ciała 12 pielgrzymów sprowadzono do kraju wojskowymi samolotami. Sekcje zwłok mają przeprowadzić specjaliści z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, o czym informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Krośnie Maria Kolędowska-Matejczuk. Wówczas ciała zostaną przekazane rodzinie zmarłych.
2: Niezwłocznie, w pierwszym możliwym terminie.
1: Wówczas będą mogły odbyć się też pogrzeby na Podkarpaciu, skąd pochodziły ofiary. Trzy najciężej ranne osoby w katastrofie wciąż przebywają w szpitalach na Węgrzech. Kolejne trzy lżej poszkodowane leczone są w kraju, w placówkach w Rzeszowie. Jest zgoda Hiszpanii, by produkowane tam nowoczesne samoloty cysterny do tankowania w powietrzu trafiły na wyposażenie polskiej armii. Kontrakt dopiero będzie podpisany, ale wielkich Airbusów w wersji wojskowej mamy mieć w sumie 4 sztuki, zapowiedział minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz.
3: Pierwsze samoloty pojawią się już w 2028 roku. Do 30 ta umowa musi być zrealizowana. Po negocjacjach z Hiszpanią oni nam odstępują swoje.
1: Maszyny pozwalają na tankowanie w powietrzu myśliwców, w tym najnowszych F-35, co znacząco zwiększy ich zasięg i czas prowadzenia operacji. Poza tym Airbusy mogą służyć do transportu ciężkiego sprzętu i dużej liczby wojska, a także do ewakuacji rannych. Koncern technologiczny Meta zawarł ugodę z większością stanów USA, zarzucającymi mu celowe wykorzystywanie mechanizmów uzależniających wobec dzieci. Właściciel Facebooka i Instagrama ma wypłacić sumę ponad 16 miliardów dolarów na inicjatywy propagujące bezpieczeństwo młodzieży w internecie. Meta ma też wprowadzić mechanizmy zabezpieczające dzieci, w tym ograniczenie do 2 godzin dziennie możliwości korzystania z serwisów przez niepełnoletnich użytkowników, a także zablokowanie dostępu do Facebooka i Instagrama w nocy i wyłączenie powiadomień w godzinach prowadzenia nauki w szkołach. Ograniczenia będą obowiązywały wyłącznie w USA. Piosenkarka i celebrytka Dorota R. odpowie przed sądem za promowanie żelków, które miały leczyć chorobę Hashimoto i inne zaburzenia tarczycy. Według prokuratury artystka podczas reklamowania swoich produktów złamała przepisy ustawy o prawie farmaceutycznym. Śledczy oskarżają piosenkarkę o to, że przepisywała żelkom z witaminą D, selenem i jodem właściwości leków. Dorocie R. grozi grzywna, której wysokość będzie ustalana m.in. w oparciu o jej zarobki i posiadany majątek. Kończy się lato, kończy się też sezon na gdańskich plażach. Dziś ratownicy morscy usłyszeli podziękowania od władz miasta za pracę, którą wykonali od czerwca do końca sierpnia, mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
4: To był 37 sezon bez utonięcia na gdańskich strzeżonych kąpieliskach. Myślę, że to jest najlepszy argument służący temu, dlaczego należy zażywać kąpieli morskich na kąpielisku strzeżonym. Też dobry moment, żeby powiedzieć Państwu dziękuję.
1: Gdańskie kąpieliska to nie jedyne, które w tym roku miały pracowite lato. W sąsiedniej Gdyni ratownicy w samym lipcu odnotowali blisko 200 interwencji na 4 plażach, a w Sopocie ponad 50.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W nocy uważajcie na mgły, te szczególnie gęste jutro rano, a jutro zachmurzenie na ogół małe, sporo słońca, trochę więcej chmur na wschodzie i na krańcach południowych. Na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu, a na termometrach do 21 stopni jutro, na Podlasiu do 23 w centrum i 26 na południu.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Matthew Brennan wygrał 5. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Tadej Pogacar. Słoweniec wyprzedzał swojego rodaka Primoża Rogliča o 3 minuty i 21 sekund. Dziś poznamy pełen skład fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Batalia toczy się o ostatnie 4 bilety do Champions League. Wczoraj przepustkę uzyskali norweski Bodo Glimt, azerski Sabah Baku, gdzie gra Polak Tymoteusz Puchacz, oraz dość niespodziewanie Lask Linz. Austriacki klub wyeliminował remontował Celtic Glasgow, chociaż miał do odrobienia w pewnym momencie aż 4 bramki. A więcej o tym, co dziś na europejskich boiskach, opowie teraz Błażej Kulesza.
7: Emocji nie zabraknie, bo w pierwszych meczach padły same remisy. Najciekawiej będzie w Lyonie. Tam Olympique powalczy z Fenerbahce. Presja na drużynę jest olbrzymia, mówi trener francuskiego zespołu Paulo Fonseca. Jesteśmy bardzo zmotywowani. Myślę, że to normalne. To ważny moment dla nas i dla klubu. Ale jesteśmy także świadomi jakości przeciwnika. Tureccy pogromcy Górnika Zabrze jednak nigdy z Olimpikiem nie wygrali. W dwóch ostatnich meczach padły remisy, dlatego goście będą chcieli wygrać za wszelką cenę, mówi napastnik Lyonu Luis Openda. Wszyscy chcą zagrać w Lidze Mistrzów. Myślę, że chcą to zobaczyć w Lyonie w tym roku nie tylko zawodnicy i klub, ale także kibice i mieszkańcy miasta. Najwięcej przedstawicieli w fazie ligowej będą i tak mieć Anglicy oraz Hiszpanie. Po 5 zespołów, 4 miejsca przypadną Włochom i Niemcom i być może Francuzom.
6: A w pozostałych meczach AEK Ateny zagra dziś z Lewskim Sofia, Celje ze Slovanem Bratysława, Viking Stavanger z Dinamem Zagrzeb. Wszystkie mecze o 21:00, jutro o 18:00 w Monako losowanie fazy ligowej Champions League. Željko Kopić został nowym trenerem piłkarzy wieczystej, poinformował krakowski klub. Chorwat podpisał kontrakt ważny do końca tego sezonu Ekstraklasy z opcją przedłużenia na kolejny rok.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Tragedia po powodzi w Nepalu. Wśród ofiar nie ma na razie Polaków. Wielkie odszkodowanie i ograniczenia dla młodych osób wprowadzi Meta. Kolejna polska tenisistka odpadła w kwalifikacjach US Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie ma informacji o Polakach, którzy mogliby ucierpieć w Nepalu, gdzie dziś w wyniku powodzi błyskawicznej zginęło co najmniej 95 osób. Powódź była wynikiem trzęsienia ziemi. Nepalska Izba Turystyki informuje o blisko 400 zaginionych turystach, w tym blisko 300 obcokrajowcach. Konsul RP w New Delhi i konsul honorowy RP w Katmandu na bieżąco monitorują sytuację i natychmiast mają podjąć działania, gdyby pojawiły się informacje o poszkodowanych obywatelach polskich. Na wysłanie żołnierzy do Polski i Rumunii zgodził się rząd Słowacji. Wezmą oni udział w operacji NATO Wschodnia Straż, chroniącej przestrzeń powietrzną państw sojuszu po incydentach jej naruszania przez Rosję. Misja Wschodnia Straż rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku i nie ma wyznaczonej daty zakończenia. Za uzależnianie młodych osób koncern Meta zapłaci prawie 17 miliardów dolarów. To efekt procesu, który technologicznemu koncernowi wytoczyło blisko 30 stanów USA i ostatecznej ugody. Jednak to nie kara finansowa jest największym osiągnięciem ugody, uważa medioznawca doktor habilitowany Miłosz Babecki.
2: To, na co Meta musiała się ostatecznie zgodzić, na co musiała przystać, to na przykład włączenie takiego limitu 2 godzin dziennie na Facebooku, na Instagramie, kiedy nastolatek nie włączy sieci, czyli tych dwóch aplikacji, Facebook i Instagram, bez zgody rodzica, i włączenie blokady od północy do 6 rano.
1: Ale tylko na terenie Stanów Zjednoczonych. Podobne procesy toczą się także przeciwko właścicielom takich serwisów jak TikTok, YouTube czy Snapchat. W wieku 80 lat zmarł aktor Tim Curry, znany m.in. z roli w filmie Kevin Sam w Nowym Jorku czy z musicalu Rocky Horror Picture Show, znany z ról charakterystycznych, barwnych i szalonych, czarnych charakterów. Menadżerka aktora urodzonego w Wielkiej Brytanii nie podała przyczyny śmierci. Aktor 14 lat temu doznał udaru i od tego czasu poruszał się na wózku inwalidzkim. Zmarł w swoim domu w Los Angeles. Brawura plażowiczów po spożyciu alkoholu to jeden z największych problemów i wyzwań ratowników morskich w tym roku. Ratownicy kończą powoli sezon na plażach w Trójmieście i podsumowują ostatnie 2 miesiące.
3: Jest to problem, ludzie nie rozumieją, uważają, że wypicie jednego czy dwóch piw jest okej, tak, tylko jeżeli to robią w domu, na kanapie lub w ogródku, to jest zupełnie inne warunki niż tutaj, jeżeli dochodzi słońce. Te warunki atmosferyczne, słońce powoduje, że szybciej nas rozbiera i z tych dwóch piw w organizmie robi się na przykład 5, w zależności też od osoby.
1: Mówi Kasper Adamkiewicz, koordynator ratownictwa wodnego w Gdańskim Ośrodku Sportu. Linda Klimowiczowa odpadła w drugiej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego US Open. Tenisistka reprezentująca Polskę przegrała w Nowym Jorku z Holenderką Anouk Kovermans. Już w pierwszej rundzie eliminacji odpadli Katarzyna Kawa i Max Kaśnikowski. W grze pozostała Martyna Kubka, która mecz drugiej rundy z Hiszpanką Mariną Basols rozegra jeszcze dziś. Główna drabinka gry pojedynczej US Open rozpocznie się w niedzielę. Prawo do startu bez eliminacji mają Iga Świątek, Maja Chwelińska, Magdalinet i Magdalena Fręch oraz Hubert Hurkacz i Kamil Majszek.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro nieco cieplej, do 21 stopni na Podlasiu, do 23 w centrum i 26 na południu Polski. Zachmurzenie niewielkie, słońca sporo, więcej chmur jedynie na wschodzie i na krańcach południowych. Na wschodzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu, a o poranku możliwe mgły.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Matthew Brennan wygrał 5. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Tadej Pogacar. Słoweniec wyprzedza swojego rodaka Primoża Rogliča o 3 minuty i 21 sekund. Dziś poznamy pełen skład fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Batalia toczy się o ostatnie 4 bilety do Champions League. Wczoraj przepustkę uzyskali norweski Bodo Glimt, azerski Sabah Baku, gdzie gra Polak Tymoteusz Puchacz, oraz dość niespodziewanie Lask Linz. Austriacki klub wyeliminował zdominował Celtic Glasgow, chociaż miał do odrobienia w pewnym momencie aż 4 bramki. A więcej o tym, co dziś na europejskich boiskach, opowie teraz Błażej Kulesza.
7: Emocji nie zabraknie, bo w pierwszych meczach padły same remisy. Najciekawiej będzie w Lyonie. Tam Olympique powalczy z Fenerbahce. Presja na drużynę jest olbrzymia, mówi trener francuskiego zespołu Paulo Fonseca. Jesteśmy bardzo zmotywowani. Myślę, że to normalne. To ważny moment dla nas i dla klubu. Ale jesteśmy także świadomi jakości przeciwnika. Tureccy pogromcy Górnika Zabrze jednak nigdy z Olimpikiem nie wygrali. W dwóch ostatnich meczach padły remisy, dlatego goście będą chcieli wygrać za wszelką cenę, mówi napastnik Lyonu Luis Openda. Wszyscy chcą zagrać w Lidze Mistrzów. Myślę, że chcą to zobaczyć w Lyonie w tym roku nie tylko zawodnicy i klub, ale także kibice i mieszkańcy miasta. Najwięcej przedstawicieli w fazie ligowej będą i tak mieć Anglicy oraz Hiszpanie. Po 5 zespołów. 4 miejsca przypadną Włochom i Niemcom i być może Francuzom.
6: A w pozostałych meczach AEK Ateny zagra dziś z Lewskim Sofia, Celje ze Slovanem Bratysława, Viking Stavanger z Dinamem Zagrzeb. Wszystkie mecze o 21:00, jutro o 18:00 w Monako losowanie fazy ligowej Champions League. Željko Kopić został nowym trenerem piłkarzy wieczystej, poinformował krakowski klub. Chorwat podpisał kontrakt ważny do końca tego sezonu Ekstraklasy z opcją przedłużenia na kolejny rok.
8: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
9: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
10: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wciąż nie ma informacji o Polakach poszkodowanych w Nepalu. Do działania wrócił skansen w Sanoku po tragicznym pożarze. Polski piłkarz Krystian Bielik zmienił klub, ale pozostaje w Anglii. Agnieszka Trajanowska-Bis. Powódź błyskawiczna, która zmiotła niemal wszystko, co napotkała na drodze. To krajobraz w Nepalu, niedaleko granicy z Tybetem. Rośnie tragiczny bilans ofiar i strat. Nie żyje co najmniej 100 osób, kilkaset wciąż jest poszukiwanych. Wśród zaginionych jest ponad 300 obcokrajowców, to m.in. turyści z Indii, Australii i Wielkiej Brytanii. Polskie MSZ nie ma informacji, by wśród poszkodowanych byli Polacy, ale pozostaje w kontakcie z konsulami w Nowym Delhi i Katmandu. Obecnie ratownicy pracują na gruzowiskach wraz z psami tropiącymi. Na teren z powietrza przeczesują śmigłowce i drony. Przyczyną kataklizmu było najprawdopodobniej silne trzęsienie ziemi. Żywioł wywołał lawinę, która doprowadziła do powodzi błyskawicznej. Po pożarze skansenu w Sanoku, który całkowicie strawił XVII-wieczny kościół, muzeum wraca do względnej normalności, a dyrekcja placówki już planuje, co w przyszłości ma stanąć w miejscu zabytkowej świątyni. Więcej o szczegółach Marcin Starzec.
2: Na stole są dwie opcje. Przeniesienie podobnego obiektu albo pełna rekonstrukcja. I to właśnie odbudowa spalonego kościoła wydaje się dziś bardziej prawdopodobna, mówi dyrektor muzeum Marcin Krowiak, ale zaznacza, że żadne wiążące decyzje jeszcze w tej sprawie nie zapadły.
3: Ta rekonstrukcja też jak najbardziej jest tutaj możliwa. Na teren muzeum musi wrócić kościół.
2: Co ważne, strawiony przez ogień zabytek z XVII wieku został przeniesiony do muzeum z pełną dokumentacją, a sam skansen ma już bogate doświadczenie w rekonstrukcjach.
3: Synagoga, która znajduje się na terenie muzeum, jest to rekonstrukcja nieistniejącej synagogi. Rynek galicyjski jest to w większości rekonstrukcja.
2: Równocześnie trwa śledztwo prokuratury w sprawie przyczyny pożaru, ale tu na razie śledczy czekają na pełną opinię biegłych, którzy nadal badają teren pogorzeliska.
1: Zabytkowy kościół na terenie skansenu w Sanoku spłonął w nocy z 15 na 16 sierpnia. Ochrona interesów polskich rolników jest najważniejsza, zapewnia wicepremier i szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany o zwiększenie tranzytu ukraińskiego zboża.
4: Ryzyka są dużo wyższe, związane z tym, co kiedyś się działo w 22, 23. Kilka milionów ton zostało w niekontrolowany sposób wpuszczone, też pod hasłem często transportu tylko przez Polskę. Zostało po prostu w Polsce sprzedane, zaniżyło cenę polskiego zboża. Do tej pory wychodzimy z tego załamania.
1: Porty w Kijowie są bowiem bombardowane przez Rosjan, dlatego polski rząd w tej sprawie prowadzi rozmowy z Ukrainą, która potrzebuje nowych szlaków. Ale decyzja w sprawie zwiększenia transportu zboża przez Polskę nie została jeszcze podjęta. Resort rolnictwa przypomina z kolei, że cały czas obowiązuje bezterminowy zakaz importu wybranych produktów rolnych z Ukrainy. Krystian Bielik, 28-letni polski piłkarz, przeszedł do klubu Cardiff City FC z West Bromwich Albion. Tym samym pozostał w Championship, czyli na drugim poziomie gry w Anglii. Polak podpisał kontrakt na 3 sezony. Kwoty transferu nie ujawniono. Defensywny pomocnik, a również środkowy obrońca, w swojej karierze wystąpił 11 razy w reprezentacji Polski, w tym m.in. na Mundialu 2022 roku w Katarze.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro ocieplenie do 21 stopni na Podlasiu, do 23 w centrum, najcieplej na południu Polski 26 stopni. Zachmurzenie niewielkie, słońca sporo, trochę chmur na wschodzie i tam może pokropić przelotny deszcz, trochę chmur także na krańcach południowych, a rano lokalnie możliwe mgły.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Matthew Brennan wygrał 5. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Tadej Pogacar. Słoweniec wyprzedza swojego rodaka Primoża Roglicza o 3 minuty i 21 sekund. Dziś poznamy pełen skład fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Batalia toczy się o ostatnie 4 bilety do Champions League. Wczoraj przepustkę uzyskali norweski Bodo Glimt, azerski Sabah Baku, gdzie gra Polak Tymoteusz Puchacz, oraz dość niespodziewanie Lask Linz. Austriacki klub wyeliminował wygrywał Celtic Glasgow, chociaż miał do odrobienia w pewnym momencie aż 4 bramki. A więcej o tym, co dziś na europejskich boiskach, opowie teraz Błażej Kulesza.
7: Emocji nie zabraknie, bo w pierwszych meczach padły same remisy. Najciekawiej będzie w Lyonie, tam Olympique powalczy z Fenerbahce. Presja na drużynę jest olbrzymia, mówi trener francuskiego zespołu Paulo Fonseca. Jesteśmy bardzo zmotywowani, myślę, że to normalne, to ważny moment dla nas i dla klubu, ale jesteśmy także świadomi jakości przeciwnika. Tureccy pogromcy Górnika Zabrze jednak nigdy z Olimpikiem nie wygrali. W dwóch ostatnich meczach padły remisy, dlatego goście będą chcieli wygrać za wszelką cenę, mówi napastnik Lyonu Luis Openda. Wszyscy chcą zagrać w Lidze Mistrzów. Myślę, że chcą to zobaczyć w Lyonie w tym roku nie tylko zawodnicy i klub, ale także kibice i mieszkańcy miasta. Najwięcej przedstawicieli w fazie ligowej będą i tak mieć Anglicy oraz Hiszpanie, po 5 zespołów. 4 miejsca przypadną Włochom i Niemcom i być może Francuzom.
6: A w pozostałych meczach AEK Ateny zagra dziś z Lewskim Sofia, Celje ze Slovanem Bratysława, Viking Stavanger z Dinamem Zagrzeb. Wszystkie mecze o 21:00, jutro 18:00 w Monako losowanie fazy ligowej Champions League. Željko Kopić został nowym trenerem piłkarzy wieczystej, poinformował krakowski klub. Chorwat podpisał kontrakt ważny do końca tego sezonu Ekstraklasy z opcją przedłużenia na kolejny rok.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rośnie liczba zabitych w powodzi błyskawicznej w Nepalu. Dwóch pracowników lotniska we Frankfurcie nad Menem zmarło na malarię. Ulica Złota w Warszawie znów zamknięta po remoncie, bo zadeptali ją turyści mieszkańcy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Do 157 wzrosła liczba zabitych w powodzi błyskawicznej, która nawiedziła północny Nepal. Ponad 400 osób uznaje się za zaginione. Większość z nich to zagraniczni turyści. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Powódź zeszła przy granicy z Chinami. Według wstępnych doniesień kataklizm nastąpił w wyniku trzęsienia ziemi. Obecnie polska służba konsularna nie posiada informacji o obywatelach polskich, którzy mieliby ucierpieć w wyniku powodzi w Nepalu. Trening reagowania w sytuacji zagrożenia. Każdy Polak może już go przejść w najbliższy weekend. W sobotę na szkoleniach eksperci przypomną, co robić w sytuacji zagrożenia. Tematami przewodnimi będzie rozpoznawanie sygnałów alarmowych i zasady bezpiecznej ewakuacji. To procedura, z którą może mieć do czynienia każdy z nas, mówi komendant Mazowieckiej Straży Pożarnej Artur Gonera.
2: Ewakuacja w myśl tego tematu, o którym cały czas rozmawiamy, kojarzy się tylko z czymś bardzo niebezpiecznym, z ewentualnym zagrożeniem nalotu z powietrza, z jakimiś sytuacjami wojennymi, natomiast nie. No, nawet pożar w bloku powoduje, że strażacy zarządzają tą ewakuację.
1: Krajowy trening reagowania odbędzie się w całej Polsce. Punkty szkoleniowe będą działać w centrach miast, domach kultury, bibliotekach, a także przy remizach Ochotniczej Straży Pożarnej. Na malarię zmarło dwóch pracowników lotniska we Frankfurcie nad Menem. Czterech jest wciąż zakażonych, poinformował operator niemieckiego portu lotniczego. Źródłem zakażeń mógł być komar przewieziony samolotem w połowie lipca. Tak zwana malaria lotniskowa jest bardzo rzadkim zjawiskiem. Poprzedni taki przypadek w Niemczech odnotowano w 2023 roku, również we Frankfurcie nad Menem. By uchronić pozostałe osoby przed zakażeniem, na terenie portu lotniczego ustawiono pułapki na komary. Władze Frankfurtu nad Menem uspokajają, że dla mieszkańców miasta nie ma żadnego zagrożenia. Miała być zjawiskowa i przyciągać turystów i mieszkańców, ale ulica Złota w Warszawie padła ofiarą swojej popularności. Po 3 tygodniach od otwarcia trzeba ją znów remontować. Nowe centrum miasta nie wytrzymało fali mieszkańców i turystów. Część terenu trzeba było ogrodzić, bo mieszkańcy zadeptali trawnik, a jedną z fontan wyłączyć z użytkowania. Nowe centrum Warszawy z mikrofonem odwiedził Błażej Kulesza.
3: Żadna atrakcja takiej fali popularności by nie wytrzymała.
4: Trawa, która jest istotnym elementem tej przestrzeni, no po prostu już nie daje rady.
3: Mówi Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich.
4: Sytuacja, którą można by było porównać do grania na murawie boiska Legii każdego dnia przez 3 tygodnie kilkunastogodzinnego meczu.
3: Sami mieszkańcy woleliby wiedzieć, gdzie kończy się popularność, a zaczyna robotnicza fuszerka.
5: Myślę, że to jest fuszerka trochę, albo może chciano to zrobić po prostu szybko, a szybko to wiadomo, pchły się łapie, brzydko mówiąc.
6: Dłużej będą pracować, więcej zarobią.
7: Czasem się psują, a jeżeli da się je naprawić, to chyba nie ma w tym nic złego.
3: Remont potrwa do piątku, bo wtedy w centrum przewidziana jest miejska impreza. Koszty nieplanowanych prac trzeba będzie rozliczyć, gdy ukończone będzie całe nowe centrum Warszawy, a to planowane jest na jesień tego roku.
1: Urzędnicy przyznają, że modernizacja potrwa błyskawicznie, ale nie jest pewne, na jak długo wystarczy.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do 26 stopni jutro, najcieplej na południu, do 23 w centrum, do 21 na Podlasiu. O poranku lokalne mgły, a później w ciągu dnia sporo słońca, chociaż więcej chmur na wschodzie i krańcach południowych, a na wschodzie także możliwe słabe przelotne opady deszczu.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Po polsku na

0: po polsku.
1: Ej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam z sobą jak teraz. To są tacy ludzie.

0: Włocławek po polsku na 101 i 4 FM.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: polsku.
1: Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma, i to, co jest.